Usłyszą Państwo 5 sygnałów testowych przy prawidłowym podłączeniu głośników lub słuchawek. Sygnał pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka. Pozostałe skierowane w skrajnych. Jar sygnały lekceważą z obcym znaczeniem. A kto się ze naszym zgiemnym niwo? Oj, ścież masz wejść w ładny sygnał. Сыт ладно, снег, бурт, не обмажешь.